burzliwy statku, że mu usrad pustynię, zator z letnich wrata, krew se prawą smiluje, snykar praznik pletny, ustające predaje, kto wiesz, tam bez kucie.